0: Pichi, pichi, ojikute kuruwaji.
1: Ojiji wala. Namba mwenda. Echicho na wichichino. Kakati bwabanga kaloli rwanga bamu tira na mugungu. Tuwe chifo jeba tira omujulizi Kizito Omuto gwe twayogeddeko.
0: Pichi, pichi, ojikute kuruwaji.